kopliul loka. Lieni shaks hengel stoka. Skenkis domer al jo roka. Maki flakis amal kloka. Anir eves moza bogas.